jako twoje twarz, wiesz, jest i wita w świetłości, jako twoje twarz.